Przed lukę na jazelfyny stań. Leciut mocy willa, piołę des ensań. Bez zamlenie, lukę na jazelfyny stań.